0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Komisarz Rosa osobiście je prowadzi. Lena pokiwała głową ze zrozumieniem. Powiem ci jednak, że to nie wszystko, co on zrobił. Dodała z niechęcią doktor Plescott i powoli, jakby z troską, zamykała już worek, chociaż Lena wiedziała, że tego widoku nie zapomni nigdy. Kiedy twoja znajoma konała, ten potwór masturbował się nad jej ciałem. Myślę, że mamy jego DNA. Podniosła się i bez pytania wzięła Lenę w ramiona. Przykro mi, kochanie, szepnęła. To wszystko, co mogę ci na tę chwilę powiedzieć. Lena stała sztywno jakiś czas, a wreszcie odwzajemniła uścisk lekarki, po czym zacisnęła pięści i rozejrzała się ostatni raz po mieszkaniu koleżanki. Skanowała ustawienie sprzętów i stan lokalu, jakby robiła zdjęcia w głowie, bo nie odważyła się wyciągnąć komórki i wykonać fotografii czy nakręcić filmów. Czuła, że szef techników patrzy na nie z dezaprobatą. Wolała go nie rozdrażniać. Czy zabezpieczono jakiś pistolet albo krótkofalówkę? Spytała cicho, korzystając z tego, że doktor Plescott wciąż tutaj była. O broni nic nie słyszałam, ale stary odbiornik chyba znaleźli. Padło w odpowiedzi. Zastanawiali się, czy należał do niej, czy może sprawca przyniósł go ze sobą. To też jednak musisz potwierdzić z komisarzem Rosą. Miałam swoją robotę i nie do końca słuchałam. Dokończyła. Dziękuję, pani Iwono. Lena skinęła lekarce głową i wyszła z mieszkania Darii na autopilocie. Czuła się, jakby ktoś przed chwilą uderzył ją obuchem w głowę, a im dalej było od miejsca zbrodni, tym mniej w sobie czuła mocy. Miała wrażenie, że z każdą sekundą opuszcza ją cała życiowa energia, więc przyspieszyła, żeby chociaż dojść do windy. Nacisnęła guzik i wsiadła, nie zwracając uwagi na przyglądających się jej podejrzliwie mundurowych. Nie słuchała ich szeptów i nic jej nie obchodziło, co sobie myślą o jej nieuprawnionej obecności w tym miejscu. Miała gdzieś, że od jutra się rozniesie, że korzysta ze wstawiennictwa rodziny, żeby uczestniczyć w głośnym śledztwie. Wsiadła do swojego samochodu, który wciąż stał w niedozwolonym miejscu na awaryjnych i z kogutem na dachu, po czym wpisała w nawigację adres z dokumentu zameldowania Maksymiliana Gubernatisa, a potem spiskiem opon ruszyła do Konstancina. Jechała znacznie przekraczając prędkość i całą drogę nakręcała się, jak wielką aferę zrobi, gdy tylko dotrze do celu. Planowała, że pod byle pretekstem wyciągnie tego gugusia z mieszkania i rzuci go na ziemię, a zanim aresztuje, wywiezie w ustronne miejsce i skopie go tak dotkliwie, że podcaster przez tydzień nie usiądzie na tyłku. Tym razem nie da się wyprowadzić w pole. Wyrzucała sobie, że publicznie oczyściła go z zarzutów. Była pewna, że ma związek z zabójstwami. Jakież było jej zdziwienie, kiedy pod wskazanym adresem wyrosła brama większa niż wjazd do Pałacu Prezydenckiego, a otaczające rezydencję ogrodzenie godne byłoby więzienia dla najgroźniejszych przestępców. Choć zamaskowano mur żywopłotem i dodatkowo obsadzono dziesiątkami tui, było nie do przeskoczenia nawet przy najszczerszych chęciach, których Lenie nie brakowało.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy,

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Strata pani jest zarazem nieodżałowaną stratą nauki, a w szczególności naszej akademii, która się chlubiła tak znakomitym członkiem. Pozwalamy sobie przesłać wyraz czci dla zmarłego i głębokiego poważania. Kilka słów przesyła też król Szwecji Oskar III. Madame, właśnie dowiedziałem się o bolesnej stracie, której tak nieoczekiwanie pani doświadczyła. O stracie, którą dzieli z tobą cała ludzkość. Człowiek umiera i znika, ale naukowiec pozostaje nieśmiertelny, a jego prace wskażą lepiej niż najpiękniejszy marmurowy pomnik miejsce, które zajął na Parnasie. Cała ludzkość z wdzięcznością uwieczni imię Piotra Curie. Z czułością Oskar. Swój bilet wizytowy przesyła rzeźbiarz Auguste Rodin. Prosi o przyjęcie najszczerszych kondolencji. Ciała obronne. Jest w 2:30. Od śmierci Piotra Maria często budzi się w nocy, prawie zawsze o tej samej porze. Z zapaloną lampą naftową w dłoni krąży godzinami po domu. Nasłuchuje kroków. Na podwórku cisza i w całym mieszkaniu mrocznym i pustym. Cierpi, ale nigdy o tym cierpieniu nie mówi. Na zewnątrz żadnych słabości, żadnej rozpaczy. No może raz jeden, później, 2 miesiące po pogrzebie. Kiedy zamawia nowy nagrobek i widzi, jak trumnę ze szczątkami Piotra kamieniarze przenoszą do tymczasowego grobowca. Był tak blisko mnie i tak bardzo chciałam go zobaczyć. Jakże mi żal, że ta skrzynia, w której zamknięte jest to, co miałam najdroższego na świecie, znów zostanie zamurowana pod ziemią. Pisze w dzienniku żałobnym. Nie oczekuję współczucia. Wprost przeciwnie, odtrąca je. Emocje pod kontrolą. Nawet imienia męża od dnia wypadku nie wymawia głośno. Łatwo rozdrapać rany. A kiedy wypowie je ktoś inny, Maria ma nadzieję, że nie zauważy, jak właśnie wtedy zaczynają drżeć jej ręce. Jako 20-latka napisała do przyjaciółki. Kto tak żywo wszystko odczuwa jak ja?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż.

0: reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
7: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
3: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Po reklamie.
13: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
0: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też,
5: to poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

Piosenka Everybody Hurts zespołu R.E.M. jest pozbawiona poetyckich zasłon, przenośni, metafor. Nie działa w sferze domysłów, lecz jasnego przekazu. Brzmi jak zdanie wypowiedziane do osoby w kryzysie, która nie ma już siły walczyć o życie. Każdy czasem cierpi. Trzymaj się. Nie jesteś sam. Posłuchajmy, jak otuchy w RMF Classic dodaje R.E.M.

Tu RMF Classic. Usłyszeliśmy utwór Henry'ego Mancini'ego z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. To muzyka bardzo nastrojowa, przy której aż chciałoby się zjeść poranny posiłek. A nie na przykład obudzić się i zostać wrzuconym w sam środek surrealistycznego procesu. To połączenie może wydawać wam się dziwne, bo dziwny jest świat z filmu Orsona Wellesa, który po 64 latach od światowej premiery wszedł także do polskich kin. Proces jest oczywiście filmową adaptacją powieści Franza Kafki. To taka historia, którą nie tylko się ogląda, ale w niej się grzęźnie. Bohater, Józef K., budzi się pewnego ranka, jakby nigdy nic. Po chwili jednak, ku jego zaskoczeniu, dowiaduje się, że jest oskarżony. Tylko nikt mu nie mówi właściwie o co. Od tej chwili rozpoczyna się jego surrealistyczny proces. Trafia do świata korytarzy, urzędów, podejrzliwych spojrzeń i absurdalnych rozmów, w których każdy coś wie, ale nikt niczego nie wyjaśnia. Wells przeniósł powieść Kafki na ekran po swojemu, w znaczący sposób odchodząc od literackiego oryginału. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, odbiorcy podzielili się na zwolenników takiego rozwiązania, zachwalając wizualną siłę filmu, inni zaś nie byli nim zachwyceni. Zarzucali mu chłód i zagubienie w labiryncie formy. Sam Wells bronił produkcji, twierdząc wręcz, że to najlepszy film, jaki zrobił. Ale wiadomo jak jest, aby wyrobić sobie własne zdanie, najlepiej coś zobaczyć na własne oczy. Cieszmy się, że po tylu latach jest ku temu okazja.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Przygoda, kłamstwa i taniec. Te trzy elementy otworzyły kolejną godzinę filmowych pocztówek z wakacji. Najpierw usłyszeliśmy Briana Adamsa w piosence z filmu Robin Hood. Po nim usłyszeliśmy muzykę z serialu Replay. A na zakończenie tego rozpoczęcia wybrzmiał taneczny utwór z filmu Greg Zorba. Tym samym zapraszam Was na kolejną godzinę z filmowymi podróżami po świecie. Julia Sarzyńska.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Nazwa zobowiązuje, więc nie sposób nie dowiedzieć się czegoś więcej o samych pocztówkach, ich ewolucji i początkach. To już niedługo. Zanim zagłębimy się w tę opowieść, posłuchajmy muzyki z filmu Seria niezgodna, wierna.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolni swój czas.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Porek.

0: Po tym utworze Amarcord włoskiego kompozytora Nina Roty w RMF Classic zagłębimy się w pocztówkową opowieść. W nią, jak zwykle, zabierze nas Dariusz Stańczuk.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
2: W tym wakacyjnym cyklu przyglądamy się pocztówce i ewolucji tego fenomenu. Pierwsze karty korespondencyjne w XIX wieku wprowadziła poczta austriacka. Te pierwsze egzemplarze niewiele jednak miały wspólnego z kolorową, przyciągającą wzrok kartką. Pierwsze pocztówki ilustrowane, i to odręcznie, żołnierską ręką, pojawiły się na frontach wojny francusko-pruskiej. Dopiero po tej wojnie zaczęto wysyłać pocztówki z beztroskimi widokami, także z pozdrowieniami z wczasów, na które podróżowano często do wód. Także takie wysyłane z nadmorza korespondencyjne karty posiada właściciel imponującej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków. Co my tu mamy, panie Marku?
3: Wspaniałe plażowe pocztówki, gdzie widać często w sposób bardzo żartobliwy przedstawione, jak wygląda życie plażowe, więc bieganie dzieciaków, rzucanie piłkami, chowanie się za parasolami, puszczanie łódek, żaglóweczek, więc to było zawsze bardzo atrakcyjne, ale nie wszyscy wyjeżdżali nad morze. Wiele osób wyjeżdżało, gdzie się tylko dało, w góry, do miejscowości, w których na przykład mieszkała rodzina, i tam spędzano całe wakacje.
2: I mamy taką wyjątkową pocztówkę właśnie, taką z życia wziętą.
3: 10 dzieciaków bawi się lalkami. To jest z życia wzięta, robiona na dodatek fotograficznie, dlatego że muszą państwo wiedzieć, że na początku XX wieku, a właściwie już z końcem XIX wieku, wprowadzono do sprzedaży papiery fotograficzne, które już miały gotowy poddruk na korespondencję i adresowanie, i w związku z tym każdy mógł sobie w domu po zrobieniu zdjęcia wywołać odpowiednią ilość pocztówek, które rozsyła do bliskich i znajomych.
2: I mamy tutaj taką scenę przy sianokosach, zdaje się,
3: to
2: prawda?
3: Jest
2: dzieci.
3: Tak, to jest przy żniwach, dzieciaki oparte i o snopki, schowane w snopkach. Lalki mają też jako swoje wychowanki, więc wózeczki oczywiście. Dzieciaki są takie od powiedzmy 4 lat do 12. Rozpiętość wiekowa jest tutaj dość duża, ale widać, że wszyscy bardzo dobrze bawią się i wszyscy pięknie opaleni.
2: I poubierani jak należy też przy okazji. Buzie opalone.
3: Tak, w zupełnie inne ubiory, zupełnie nie plażowe.
2: Historyczne, także wakacyjne w charakterze pocztówki ze zbiorów Marka Sosenki można oglądać na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie. Polecamy.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: Odkryliśmy wyjątkowe pocztówki, które kiedyś wysyłano z wakacyjnych wyjazdów. To taki miły gest, współcześnie często zapominany. Może ta opowieść da wam natchnienie i motywację, aby swoim bliskim wysłać pocztówkę z wakacji? Na pewno będzie im miło. A teraz wszyscy jesteśmy zwycięzcami, o czym zapewnia nas śpiewając Freddie Mercury.

0: Jolka! Byla super!
1: Na razie.
2: Reklama.
3: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
5: Po reklamie.

To kompozytor, który ma moc przenoszenia słuchaczy w całkowicie magiczne światy. Przynajmniej ja zawsze daję mu się ponieść na skrzydłach wyobraźni. Tym razem zabierze nas do podwodnego świata. Za chwilę w RMF Classic usłyszymy Akwarium z karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Korzystając z pogody i wakacyjnego czasu, nie zwalniamy tempa i poszukujemy kolejnych przystanków na filmowej mapie Polski RMF Classic. Odwiedziliśmy już 4 miejsca, w których też mieliśmy okazję spotkać się z Wami i posłuchać Waszych opowieści. Zawsze miło to wspominamy. We wspomnieniach dotychczas znalazły się Toruń, Łódź, Lublin oraz Pasym na Mazurach. Gdzie pojedziemy tym razem? To zależy już tylko od Was. Może kojarzycie jakiś znany film lub serial, który kręcono w Waszej okolicy? A może lokalna społeczność do dziś wspomina i przeżywa obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłej, magicznej atmosfery planu zdjęciowego? Zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać, rozłożyć plenerowo studio i wygodne leżaki. Czekamy na Wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze miejsca i odwiedzimy je razem z mobilnym studiem i osobami, które często możecie usłyszeć na naszej antenie. Pomóżcie nam stworzyć filmową mapę Polski. Co więcej, może na lekką zachętę, autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami. My będziemy wybierać spośród Waszych zgłoszeń, więc teraz przewrotnie posłuchajmy utworu Life for Rent artystki Dido z serialu Niewybrani. I haven't ever really found a place that I call home.

0: Reklama.
1: Mega, co ty
0: robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
0: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
0: Po reklamie. Przez cały dzień RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kosmiczny świat otworzył nam utwór z filmu Gwiezdne wojny, załoga rozbitków. Wcześniej Zbigniew Wodecki zaśpiewał Lubię wracać tam, gdzie byłem. Z tym mocno się zgadzam. W takich powrotach jest coś wyjątkowego, przyjemnego. Może takie poczucie bezpieczeństwa? Oswojenia? Powróćmy więc do naszych wędrówek po świecie filmu. Julia Sarzyńska.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: W tej godzinie główną rolę zagra Lizbona. Zanim do niej polecimy, mocnym krokiem zatańczmy w rytmy poloneza Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Wiosenny wiatr Denga Jusiana w aranżacji Siao Tairana rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące filmowego miasta, o którym opowie nam już teraz Magda Juszczyk.
1: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.
2: Kto w tym mieście był choć raz, temu nie dość filmów o nim oraz z nim w tle, ile by ich nie nakręcono. To Lizbona, największe miasto Portugalii, jej stolica, która leży w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego nad rzeką Tag. Nie ma wątpliwości, najważniejszy film, jaki powstał w ostatnich dekadach w Lizbonie i ją rozsławił w świecie, to Lisbon Story Wima Wendersa. Był 1994 rok i na Lizbonę zapanowała moda. Polacy jeździli do Portugalii, by odnaleźć to miasto, jakim ukazał je niemiecki reżyser. Bohater filmu otrzymuje pewnego dnia dziwną pocztówkę od swojego przyjaciela, reżysera, który zwołuje go w trybie pilnym do Lizbony. Reżyser planował początkowo realizować swój film bez dźwięku, ale teraz praca dźwiękowca staje się nieodzowna. Lisbon Story to jest też film, który brzmi, a muzyka zespołu Madre Deus była w połowie lat 90. obowiązkowym wydawnictwem płytowym w każdym kinofilskim domu. Wielka była moc Lisbon Story. Sprawdźcie ją dziś koniecznie, zanim do Lizbony wyruszycie. Pokochał to miasto jako scenerię w swoim filmie polski twórca Andrzej Jakimowski, który nakręcił swój niezwykły film Imagine w 2012 roku. First imagine it, then it'll speak. And you'll hear it. Na warszawskim festiwalu filmowym za najlepszy uznała go publiczność. Nagrodzono też reżysera. Potem dźwięk nagrodzono na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz przyznano dźwiękowi Orła Polską Nagrodę Filmową. Międzynarodowa koprodukcja Imagine to historia charyzmatycznego instruktora niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są przez podopiecznych początkowo z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Mottem filmu jest idea, że w życiu każdy akt odwagi rodzi ryzyko, bez którego nie sposób poznać smaku wolności. Imagine znajdziecie w sieci, chociażby na VOD Nowych Horyzontów.
0: Po tej filmowej opowieści w muzycznym wydaniu na antenową scenę RMF Classic wkracza artysta, który bardziej kojarzyć się może z czarną maską i peleryną niż bagnem i ogrami. A jednak zaskakuje nas całe życie. Przed nami Antonio Banderas w piosence z animacji Shrek Forever.
3: Listen.

0: Nowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Po reklamie.

Kto był ze mną od początku, ten zapewne pamięta, że obiecałam powrót pewnej pory roku włoskiego kompozytora. Zima już była, więc przydałoby się trochę rozgrzania i większego dopasowania do sierpniowego słońca. Dobrze się składa, bo już teraz w RMF Classic usłyszycie fragment Lata z czterech pór roku Antonia Vivaldiego.

Utwór Overture Floriana Christla wprowadził w RMF Classic klasyczną atmosferę. W niej pozostańmy, bo już dziś wieczorem scena Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie stanie się początkiem kolejnej podróży Ukrainian Freedom Orchestra. Warszawa otworzy tegoroczne tournée, które później poprowadzi przez Londyn, Amsterdam, Hamburg, Dublin i Nowy Jork. A program naprawdę jest wyjątkowy. Teatr wypełnił dźwięki prapremierowego wykonania Glorii Bohdany Frojlak, utworu, który ukraińska kompozytorka stworzyła specjalnie dla Ukrainian Freedom Orchestra. Poza tym w programie znalazły się także pieśni z cyklu Hickert Lieder Gustawa Malera, którą wykona Julia Kleiter. Wieczór zakończy siódma symfonia Ador op. 92 Ludwika van Beethovena. Orkiestrę poprowadzi Kerry Lynn Wilson. Nie wiem, jak wypadnie dzisiejszy wieczór, chociaż zapowiada się bardzo ciekawie. Ale byłam na koncercie Ukrainian Freedom Orchestra rok temu. Pamiętam, że występ przeżyłam bardzo emocjonalnie. Doświadczenie to było cudowne. Wtedy w programie była piąta symfonia Beethovena. W tym roku jest siódma. Może nieco mniej znana, ale czy przez to mniej zachwycająca? Zmienimy nieco atmosferę, na chwilę zostawiając klasykę. Usłyszymy piosenkę z serialu Potwory, historia Laila i Erika Menendezów. W odmienny sposób, ale ten utwór też silnie na mnie oddziałuje. Tym bardziej, że dosłownie wczoraj powróciłam do oglądania tej produkcji. Nie jest to lekki serial. Słuchając Don't Dream It's Over, Crowded House, pojawiają mi się przed oczami konkretne obrazy z serialu.

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie. Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Na antenie RMF Classic naprawdę często można usłyszeć utwory, które powodują uśmiech, a nogi aż same rwą się do tańca. Tak miałam właśnie przed chwilą przy utworze Everybody Needs Somebody to Love z filmu The Blues Brothers. Po więcej radosnych utworów zostańcie ze mną. Julia Sarzyńska.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: W tej ostatniej wspólnej godzinie odwiedzimy filmową stolicę szpiegowskiej Wielkiej Brytanii. Najpierw jednak musimy nabrać nieco siły, a najlepszym na to sposobem jest wyśmienite jedzenie. Przenieśmy się do baru z kanapkami i posłuchajmy utworu z piątego sezonu serialu The Bear.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: Trudno uwierzyć, że to już 30 lat. Tak długo na ekranach kinowych gości amerykańska produkcja Mission Impossible. Jej sensacyjna akcja toczy się w wielu, często niebezpiecznych miejscach na świecie, ale uparcie wraca do Londynu. Korespondent RMF FM, Bogdan Frymorgan, poprowadzi nas śladem kilku lokalizacji, które pojawiły się w pierwszym odcinku tej serii.
1: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
2: Dla pasażerów stacja Liverpool Street to tylko punkt przesiadkowy. Dla fanów kina to miejsce kultowe. Dokładnie 30 lat temu w pierwszej części Mission Impossible reżyser Brian De Palma umieścił tu kryjówkę zespołu Ethana Hunta. Sam Hunt, grany przez Toma Cruise'a, właśnie stąd dzwoni do swoich mocodawców, którzy uważali, że jest zdrajcą.
3: Kittredge.
4: I see you've been out visiting the folks.
2: Dziś ruszamy na południe. Krótki spacer w kierunku Westminster Bridge i jesteśmy pod London County Hall. Ten surowy gmach idealnie udawał w filmie naszpikowaną elektroniką główną kwaterę CIA w amerykańskim Langley. Londyn potrafi być takim kameleonem. Jego zróżnicowana architektura i eklektyczne wnętrza potrafią sprostać każdej filmowej scenografii. Twórcy Mission Impossible doskonale to wykorzystują. W erze, w której Hollywood opiera się na efektach komputerowych i dublerach, Mission Impossible proponuje widzom coś rzadkiego, mianowicie realizm. Tom Cruise sam wykonuje spektakularne, śmiertelnie niebezpieczne popisy kaskaderskie. I tak jest we wszystkich odcinkach tej popularnej hollywoodzkiej franczyzy. Jeśli zawitacie do Londynu, warto odwiedzić 17-wieczny pub The Anchor Tavern w dzielnicy Bankside. To tam Ethan i Luther świętowali swój pierwszy sukces.
4: Well, my mom was a little confused how the DEA could stay.
2: Para przyjaciół i niezawodnych agentów, która w ciągu następnych 30 lat podbijała w kolejnych odcinkach Mission Impossible serca kinomanów. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
0: Zapraszam na kolejny odcinek filmowych opowieści ze stolicy Wielkiej Brytanii. Za tydzień o tej samej porze. Bogdan Frymorgan mieszka w Londynie od wielu lat. Jest korespondentem radia RMF FM, fotografem i autorem kilkunastu książek. Świat szpiegowski niech nam towarzyszy. Tym razem do akcji wkracza agent 007. Posłuchajmy piosenki z filmu W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości, którą zaśpiewa Louis Armstrong.

0: Reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
0: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolni swój czas.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A

Za chwilę w RMF Classic usłyszymy pierwszy z tańców węgierskich Johannesa Brahmsa. Są to utwory oparte na węgierskich motywach ludowych, z których niemiecki kompozytor czerpał inspirację. Posłuchajmy.

0: Allegro z 10. koncerto Grosso op. 6 Jerzego Fryderyka Händla usłyszeliśmy w RMF Classic. Aż żal mi się żegnać, bo taki słoneczny i miły dziś dzień. Ale zostawiam Was w dobrych rękach. Już niedługo Magda Juszczyk zabierze Was do Ogrodu Botanicznego. Razem z nią będziecie odkrywać świat roślin i zwierząt. Tak mówiłam dzisiaj o uśmiechu i radości płynącej z muzyki. Dlatego też ode mnie, specjalnie dla Was, beztroska piosenka z rozkosznego i naprawdę zabawnego filmu Żywot Briana. Aż chyba po latach do niego wrócę. I tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, Julia Sarzyńska.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Witam się z Wami bardzo serdecznie. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Niezwykle się cieszę, kiedy ten program pojawia się na antenie naszej stacji. Cały czas wierzę w to, że rośliny, przyroda, natura składają się na nasze dobre samopoczucie, budują je i wspierają nas w tym, byśmy oddychali pełną piersią. Jeżeli liczycie na to, że w tym programie znajdziemy sposoby na pogłębienie relacji z przyrodą, to się nie mylicie. Na pokładzie nie tylko ja, ale cały zespół kompetentnych ludzi. Dzisiaj przygotowaliśmy mnóstwo interesujących materiałów, które stanowią o podejściu intelektualnym też do tej relacji z przyrodą. Bądźcie z nami do godziny 18:00, posadzimy drzewa, przyjrzymy się robactwu, a też zajrzymy do zielnika. No i mój ulubiony moment, zajrzymy pod wodę, a tam błyska łuska. Mam nadzieję, że już lubicie ten cykl, za którym stoi wędkarz młodego pokolenia. Adam Wiśniewski zaskakuje nas opowieściami o rybach, po których spodziewamy się prozaicznych elementów znanych nam dobrze, a tu wychodzą z nich dinozaury, bestie i przedstawiciele baśniowego świata. Na początek naszego programu Ogrodu Botanicznego Sting w piosence Fields of Gold.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3+3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
1: Marek Styczyński, etnobotanik, nasz ekspert od drzew, dziś opowie nam o kolejnej ciekawej roślinie, jaką jest czarny bez. Od wieków uważany za roślinę wyjątkową. W tradycji ludowej sadzono go przy domach, wierząc, że chroni mieszkańców i przynosi szczęście. Dziś wiadomo, że jego kwiaty i owoce zawierają wiele cennych substancji wykorzystywanych w ziołolecznictwie. Dlaczego jeszcze warto mieć go w swoim ogrodzie?
2: No, czarny bez to chyba kilka odcinków musimy poświęcić na to, bo to jest bardzo mi bliska roślina, od dawna się zajmuję nią, ale no, postaram się skrócić i najważniejsze wiadomości podać. Nie usuwajmy czarnego bzu. Czarny bez wbrew pozorom wcale się tak łatwo nie uprawia. Jak się pojawi, to lepiej dajmy mu rosnąć niż usilnie sadźmy odmiany kupowane za duże pieniądze na szkółkach. Sam mam takie odmiany ze szczępiastymi liśćmi albo z liśćmi, które są ciemnobordowe. Mówi się, że to czarny bez, który jest czarny, ale liście ma bardzo ciemne. Więc to oczywiście można to robić, ale najszlachetniejszy jest czarny bez, po prostu taki, jaki znamy z Europy Środkowej. Jest to poważana święta dla wielu nacji, czarodziejska roślina, a przy tym żadna część tej rośliny nie jest jakby dla nas obojętna. Z wszystkich części bzu czarnego coś się wytwarza dobrego dla ludzi, więc jest to roślina ochronna. Ja mam taką teorię, że i opisywałem to w jakiejś książce wcześniejszej, będę to kontynuował, że są rośliny tak jakby opiekuńcze, wspierające i każdy z nas ma kilka takich roślin, musi rozpoznać, które to są, ale ja ręczę, że wśród tych roślin większość z nas ma bez czarny. To jest pewne. Ja preferuję wszystko, co można zrobić z kwiatu bzu czarnego. Dostałem niedawno coś, czego jeszcze nie próbowałem. Coś bardzo słodkiego, zrobionego z truskawek i z kwiatu bzu czarnego. Także ciągle jestem zaskakiwany. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bez czarny jest bardzo plastyczny i bardzo taki wszędobylski w Europie. To nie jest tylko ograniczony gatunek do Polski czy do Europy Środkowej. Na przykład najbardziej egzotycznie wyglądała mi tradycja i same bzy czarne o wysokości 1000 metrów na Sycylii. Tam rośnie i robi się z niego specjalne wypieki na święta.
1: Po więcej informacji na temat tego typu drzew i krzewów trzeba już sięgnąć do książki Marka Styczyńskiego Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. A całej naszej rozmowy z Markiem Styczyńskim można posłuchać w podcaście w zakładce programu Od Słowa do Słowa na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Muzyka z filmu Avatar, Istota Wody wpisuje się w nasze hasło, podobnie jak piosenka z serialu Seks w Wielkim Mieście. Alicia Keys teraz w RMF Classic. Moja sugestia to zwiększcie decybele.

0: Denzel Washington i ASAP Rocky na ekranie. Spike Lee film wyreżyserował, a muzyka do filmu Od Góry do Dołu nominowana była do Nagrody Mozarta RMF Classic w kategorii Najlepsza Muzyka Filmowa Roku. Pamiętacie te produkcje? Pamiętacie te gale wręczenia nagród, jakie przyznają nasi słuchacze? W przyszłym roku znów będziemy przeżywać te emocje, a dzięki takim utworom w playliście możemy wracać do tamtego momentu i cieszyć się, że takie nagrody przyznajemy wspólnie. Jeżeli macie ochotę już teraz ferować wyroki, jaka muzyka może znaleźć się w nominacjach w przyszłym roku, to możecie pisać do mnie w tej sprawie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Wierzę, że jesteście na łonie natury i słuchacie naszej stacji spod gruszy albo śliwy lub jabłoni.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.

0: reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
13: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Randy'ego Edelmana z filmu Smog, historia Bruce'a Lee. Film znajdziecie w streamingu. Jest to opowieść o młodym mistrzu sztuk walki, Bruce'ie Lee, który wyjeżdża do Ameryki, by zdobyć sławę. I tam nie wszystko idzie po jego myśli. Film miał nominację w 1994 roku do nagrody MTV. Złoty popcorn, przełomowa rola, ta nominacja dla Jasona Scotta Lee. Tego samego aktora, który zagrał w Przyczajonym Tygrysie, Ukrytym Smoku. Możecie sprawdzić tę produkcję z połowy lat 90. z uwagi na niegasnącą popularność Bruce'a Lee. A teraz w RMF Classic muzyka Johna Williamsa, też nie gaśnie jego popularność. Tym razem sięgniemy po muzykę z filmu E.T.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Przyszła pora na coś, na co wielu z nas czeka. Ja zawsze czekam na to, co Ula Urzędowska wygrzebie gdzieś w krzakach, na trawnikach, w ogrodach, parkach. Tropi życie, jak sama o tym stworzeniu mówi, robali, a ja dostrzegam w jej opowieściach bohaterów idealnych do tego, by stały się postaciami z jakichś filmowych opowieści. Na pewno tak jest w przypadku wielu typków, których nam przedstawia. A kogo dzisiaj postanowiła opisać w naszym studiu? Oddajmy głos Uli Urzędowskiej.
0: Ale robale. Pod lupą RMF Classic.
2: Dziś prawdziwie śliski gość. Pomrów wielki, wielki ślimak. Ślimak nagi, bez skorupy. Ślimak w kryzysie bezdomności. Albo, jakby powiedziało dziecko, taki rozciągnięty, szary lub brązowy glutek z czarnymi kropkami. Niegdyś tylko w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Dziś ślimaczy się po całej Europie. I to często jako pasażer na gapę. Między transportowanymi warzywami, owocami, glebą czy roślinami w donicach pokonuje naprawdę duże odległości. Prędzej czy później, raczej prędzej, pojawi się w naszym ogrodzie czy na tarasie. A najpewniej już tam jest. Kiedyś był leśnym samotnikiem, obecnie tak polubił towarzystwo ludzi, raczej bez wzajemności, że spotyka się go przede wszystkim w otoczeniu człowieka, w ogrodach, warzywnikach, kompostownikach. Pomrów wielki ma czarne kropki i czarny PR. Cóż, już sam obślizgły wygląd nie działa na jego korzyść, spotykając się z komentarzami typu a fuj! I to te najłagodniejsze. Jest też na czarnej liście szkodników ogrodowych. Szczęśliwie ma też swoich obrońców, którzy podkreślają, że tępienie pomrowa to naprawdę śliski temat, bo to jest nasz sojusznik, nie wróg. Zajmuje się recyklingiem naszych ogrodów i zamiast sałaty pożera rozkładające się liście, resztki różne i grzyby. Ma też odznakę strażnika ogrodów, bo zjada jaja innych ślimaków i to tych ślimaków, które faktycznie niszczą nasze zbiory, winę sprytnie zwalając na pomrowa. I na koniec spektakularna właściwość naszego bohatera, a nawet bohaterki. Pomrów wielki to on i ona jednocześnie. Hermafrodyta z warunkami do samodzielnego zapłodnienia. Jednak woli z partnerką lub partnerem. I gdy taką znajdzie, pomrów się nie ślimaczy. Wspina się na drzewo, plecie linę ze śluzu, taką nawet do 50 cm i z ukochaną czy z ukochanym zwisa w miłosnym splocie głową w dół. Akrobata i Spider-Man w jednym.
0: Ale robale w RMF Classic.

0: reklama.
1: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Próbujemy uprzyjemniać Wam życie, które wyobrażamy sobie, tak? Spędzacie na łonie natury. Być może zbieracie plony ziemi, być może gotujecie coś teraz właśnie w kuchni, a my prezentujemy Wam, jak wiecie, najpiękniejszą

muzykę filmową. Przyszła pora na utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Nie wiem, czy tę piosenkę da się tak na lata polubić, ale wracamy do niej często i być może ta robótka polegająca na przyzwyczajeniu odbywa się w naszych sercach i zmyśle słuchu. Możecie pisać do mnie w tej sprawie, jak wam ten utwór, że się tak wyrażę, leży. Magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Olivia Dean przed nami.

0: Reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Dziś dobiega już końca 9. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych Green Film Festival. Z uczestnikami tego krakowskiego wydarzenia rozmawiała nasza nowa redakcyjna koleżanka Julia Sarzyńska.
2: Ja kocham tutaj być. Miałam okazję już bardzo dużo emocji i sytuacji tutaj przeżyć, takie, które są dla mnie naprawdę istotne. I mam cichą nadzieję, że każdy, kto tutaj przychodzi, to jest w jakiś sposób poruszony i coś z nim zostaje. Mała refleksja, większa refleksja. Kiedy później w domu coś robi, to się zastanowi, okej, może mogę coś zrobić inaczej, żeby było bardziej dla planety.
3: Ten festiwal może otworzyć komuś oczy, spojrzeć na to, co tak naprawdę mamy i nam się należy, a nam się nie należy, bo my to wykorzystujemy i nie dbamy o naturę.
4: Bardzo fajnie, profesjonalnie zorganizowane wydarzenie.
5: A jeżeli chodzi o taką atmosferę na festiwalu?
4: Z jednej strony piknikowa, ale z drugiej strony widać taką misję, jaka przyświeca organizatorom. Atmosfera super. Jeśli chodzi o strefę eksperymentów edukacyjną, jest tutaj bardzo fajnie zorganizowane wydarzenie.
6: Są bardzo ciekawe filmy. Filmy, które opowiadają o całym świecie, a nie tylko o naszym podwórku. Tylko można się dowiedzieć rzeczy, które tak naprawdę interesują nas, a normalnie w telewizji nie są do obejrzenia, więc te filmy są bardzo ciekawe. Jest to dla mnie ważne, żeby nie produkować śmieci, żeby nasze życie było jak najmniej resztkowe, jak ja to mówię, i żeby wykorzystywać te zasoby, które mamy już, a nie zdobywać nowych.
7: Ja myślę, że dla każdego jest ważne, żeby jakoś dbać o to, co nas otacza. Chcemy jednak żyć w jakimś w miarę czystym świecie. Zależy nam na tym, żeby było po prostu nam wszystkim przyjemnie i wiemy, że musimy się trochę postarać. Więc myślę, że taki festiwal jest ważny, żeby tak szerzyć tą ideę, żebyśmy wszyscy dbali o otaczającą nas przestrzeń i myśleli o innym człowieku, dokonując jakichś takich codziennych wyborów, żeby po prostu wszystkim nam było lepiej.
8: Myślę, że to jest najlepsze miejsce w Krakowie na festiwal, bo jest nad Wisłą, jest wśród przyrody, a w festiwalu o to chodzi, o przyrodę, o naturę. Podoba mi się to, że wątki są takie różnorodne, że zarówno jest o tematach klimatu z perspektywy energetycznej, jak i z perspektywy żywności. Tutaj też widzę, że są food trucki i miejsca, które są głównie, jeżeli nie jedynie wegańskie, więc to jest też ważny aspekt. Kwestia rowerów. Myślę, że wieloaspektowa kwestia spojrzenia na naturę, na jej ochronę, na to, o czym powinniśmy wszyscy w tej chwili myśleć, bo to już najwyższy czas. To jest super na temat tego festiwalu, że to umożliwia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.

0: Wakacyjny Zielnik RMF Classic.
1: W wakacyjne niedziele o tej porze przyglądamy się wybranym przedstawicielom rodzimej flory. Dziś opowiemy o roślinie, o której już Hipokrates pisał uniwersalne panaceum. Przypisywano jej moc leczenia nerwów, chorób płuc czy ratowania ludzi po ukąszeniach jadowitych zwierząt. W XII wieku święta Hildegarda pisała o tej roślinie w swoich medycznych traktatach jako o leku na trąd. W literaturze polskiej pojawia się ta roślina w ogrodowych poradnikach księżnej Izabeli Czartoryskiej, mówi projektant ogrodów Jakub Gardner-Myśliwiec.
2: Lebiotka pospolita, Origanum vulgare, roślina z rodziny jasnotowatych, tak samo jak nasza macierzanka, którą omawialiśmy w poprzednią niedzielę, nazywana jest też dzikim oregano albo ptasią miętką. To roślina, która może dorosnąć nawet do pasa, chociaż zwykle trzyma się gdzieś w okolicach kolan i cała jest aromatyczna. Kwitnie w lipcu, wrześniu, ale możemy zbierać jej niekwitnące części. Naturalnie występuje na murawach, w skrajach lasów. W ogóle w Polsce była uważana często za królową ziół i wierzono, że chroni przed czarami. Na południu Polski z kolei nazywano ją dobrą myślą. Wierzono, że herbatka z lebiotki przyniesie ci dobry sen i dobre myśli. Możemy ją wykorzystywać jako przyprawę. Świetnie sprawdza się w różnych naparach. Roślina lecznicza o bardzo wielu benefitach. Generalnie pobudza trawienie i uspokaja. Liście lebiotki są dość aromatyczne i ma bardzo charakterystyczne purpurowo-różowe baldachy, kwiaty, także wziąć ją do ręki, zmiąć troszeczkę w palcach i trudno ją pomylić z czymś innym. Lebiotka to jest roślina, która kwitnie bardzo długo, bo właściwie przez całe lato aż do jesieni i jest wspaniałym pożytkiem dla pszczół, także zwykle można zobaczyć na niej jakieś kręcące się przy kwiatach owady.
1: Maja.
2: Szukam.
1: Maja jest gdzieś, lecz nie wiadomo. Znaczy wiadomo gdzie, na lebiotce.
2: Maja siedzi na lebiotce. Bardzo prawdopodobne.
0: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
5: Zdrowit. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Przypomnijmy, że właśnie dziś zakończy się festiwal Green Film Festival w Krakowie. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę i na stronę festiwalu, to znajdziecie mnóstwo interesujących informacji właśnie tam. Jeśli na sercu leży Wam dobro naszej planety i interesuje Was też odzwierciedlenie ludzkiej myśli o przyrodzie, to ten festiwal jest propozycją dla Was. W przyszłym roku warto rozważyć

uczestnictwo w nim. Warto też zostać z nami do godziny 18. Ogród botaniczny w RMF Classic. Dzisiaj jeszcze mam dla was asa. Z rękawa go wyciągnę. Będzie to opowieść o pewnej, wydawałoby się, zwyczajnej rybie, która, myślę, tak jak mnie, zaskoczy was w opowieści Adama Wiśniewskiego. A teraz pod papugami. To w ogóle nie jest piosenka o papugach. Dobrze wiecie, o czym Czesław Niemenny śpiewał. A jeśli nie wiecie, no to przypomnijmy sobie. Swoją drogą, macie taką knajpeczkę, która miałaby jakieś zwierzę w nazwie? Piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
6: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: O godzinie 17:30 pojawi się na naszej antenie wędkarz młodego pokolenia, Adam Wiśniewski, który opowiada o rybach istniejących w rozmaitych akwenach wodnych w naszym kraju. To są bardzo interesujące opowieści o egzemplarzach, z którymi zmierzył się albo spotkał je, gdy zanurzał wędkę w rozmaitych zbiornikach wodnych, czy strumieniach, potokach, rzekach, jeziorach. Dzisiaj ciąg dalszy tych opowieści. Ale spytałam go o zdjęcia, którymi Adam Wiśniewski dysponuje. Możecie je obejrzeć na naszych mediach społecznościowych. Jest tam cała jego opowieść i wszystkich bohaterów, o których nam opowiada wędkarz, starający się łowić ryby etycznie. Znajdziecie portrety tych stworów wodnych. Oddajmy na moment głos Adamowi Wiśniewskiemu.
2: Nie chcę, żeby tam były tylko zdjęcia z rybami, ale właśnie są tam wschody, zachody słońca, rozgwieżdżone niebo. Ostatnio udało mi się uchwycić meteor na zdjęciu.
1: Jak to wyglądało? Opisz to.
2: No jak jestem na rybach w nocy, to już nie nad rzeką, tylko nad jeziorem. Często jak mam nad głową rozgwieżdżone niebo, no to staram się zrobić zdjęcie. No i akurat przeleciał i mam go na zdjęciu.
1: No tak jakbyś wygrał w Totka.
2: No trochę tak.
1: I jeszcze opowieść o stosunku do natury, przyrody, rzeki, którą obserwuję stojąc z wędką na jej brzegu.
2: Staram się zostawić ją w lepszym stanie niż ją zastałem. Mam w plecaku worek na śmieci i zbieram jakąś puszkę czy butelkę napotkaną.
1: Dzisiaj kolejny bohater cyklu Błyska Łuska o 17:30. Bądźcie z nami. A teraz nowość w naszej playliście. Myślę, że spodoba wam się ten utwór z produkcji W cudzej skórze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale.
6: Dlatego w te wakacje razem z wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
5: Jeśli w twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
6: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii twojej miejscowości.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Zapraszam Was teraz na kolejną odsłonę cyklu, w którym zajmujemy się stworami wodnymi. W studiu wędkarz młodego pokolenia Adam Wiśniewski, który pasjonacko łowi ryby w rozmaitych zbiornikach wodnych, rzekach, strumieniach, potokach, jeziorach. Stara się łowić etycznie, a w RMF Classic pięknie o swoich spotkaniach z rybami opowiada. Zobaczymy oczami wyobraźni, jaka to dzisiaj ryba nam się trafia, a jeśli chcecie konkretów wizualnych, to wchodźcie na nasze media społecznościowe. Tam zobaczycie zjawiskowe ryby.
0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: Dzisiaj opowiem Wam o pstrągu, wodnym lamparcie.
1: To nie jest za mało poważny bohater naszego spotkania. Przychodzisz do sklepu, widzisz pstrąga w opakowaniach foliowych, wędzonego bodajże. Co ta ryba w ogóle może w sobie mieć? Oprócz tego, że ma składniki odżywcze dla ludzkiego ciała, bo tak w naszym świecie pojmujemy konsumowanie rybiego mięsa.
2: No więc pstrąg, o którym mówisz, to jest często pstrąg hodowlany, hodowany specjalnie na cele konsumpcyjne.
1: Ma udawać łososia?
2: Tak, jest pstrąg łososiowy, nie ma takiego gatunku. To jest często pstrąg tęczowy. A pstrąg, o którym ja mówię i myślę, to jest pstrąg potokowy, stosunkowo rzadka ryba w Polsce. To się kojarzy z górskim potokiem, ale właściwie one są w całej Polsce, w jakichś tam rzeczkach, i większych, i mniejszych. No i wydaje się, że nie jest to ryba spektakularna, ale duży pstrąg jest równie cennym dla mnie trofeum. To jest po prostu lampart. Często piękna, złota ryba z rozmaitymi kropkami, czarnymi, czerwonymi.
1: Masz go na zdjęciu?
2: Tak, mam z nim bardzo dużo zdjęć.
1: No to odsyłamy do mediów społecznościowych RMF Classic, gdzie Adam Wiśniewski z wydawałoby się banalną rybą pstrągiem widnieje. Pstrąg potokowy. Są jakieś inne jeszcze jego odmiany?
2: Te, co ludzie zjadają, te pstrągi hodowlane, one czasem trafiają do różnych rzek. Nie rozmnażają się tam, ale no czasem się trafiają. Ja nie złowiłem w dzikiej rzece takiego hodowlanego pstrąga. I dobrze, wolę łowić te dzikie. Walka w nurcie z dużym pstrągiem. One też są bardzo dynamiczne, wyskakują, robią jakieś takie nagłe zwroty. Trzeba uważać, żeby nie wpłynął gdzieś w jakieś szuwary.
1: Albo... Michaela Jordany wody.
2: Tak. Moja ulubiona ryba wiosny. Przychodzę nad rzekę i widzę, jak ona ożywa po zimie. Podkradam się do brzegu jak Indianin. Nie mogę iść jak taran, łamiąc wszystkie gałęzie po drodze. Nie staję nad brzegiem rzeki wyprostowany, żeby nie rzucać na nią swojego cienia. Patrzę, jak zachowuje się nurt. Czytam rzekę. Dzięki temu jestem w stanie przewidzieć, gdzie jest jakiś dołek, gdzie jest jakaś jama, jakieś powalone drzewo pod wodą. I to jest miejsce, w którym prawdopodobnie jest kryjówka dużego pstrąga. Na pstrągi nie jeżdżę z jakimś kompanem albo z inną osobą, zawsze sam. Kiedy zachowuję ciszę i kucam gdzieś sobie przy jakimś krzaczku i łowię, często nachodzą mnie jakieś zwierzęta, dziki, lisy, różne ptaki. I nawet gdy pstrągi nie biorą, to są emocje.
1: Czujesz jakiś lęk?
2: Nie, ja nad taką rzeką dziką czuję się błogo, czuję się jej częścią. Nie czuję się tam intruzem, bardziej obserwatorem. Dzikich zwierząt nie ma co się bać, ludzi się trzeba bać. Oni potrafią być nieprzewidywalni, a zwierzęta to trzeba zachować spokój i wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie jedynie.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fella here?
5: Vincent Vega.
3: All right, let's see what you can do. Take it away.

Jest godzina 17:42, słuchacie RMF Classic, a teraz na naszej antenie Ralph Vaughan Williams, fantazja na temat Greensleeves, a utwór wykonają muzycy Orpheus Chamber Orchestra.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Pora kończyć nasze dzisiejsze wydanie magazynu, w którym roślinność, zwierzęta, ten cały świat fauny i flory jest nam bardzo bliski, a

Przede wszystkim relaks na łonie natury. Mam nadzieję, że właśnie tam was zastaje, w naturze, pośród drzew, zieloności i że miło upływa wam to niedzielne popołudnie. Za moment wkroczymy w wieczór. Mam nadzieję też, że nie wyłączycie RMF Classic. Mamy mnóstwo atrakcji do samej nocy, a nawet jeśli wiedziecie nocny tryb życia, to was nie rozczarujemy. Muzyką oczywiście. Teraz na pożegnanie już piosenka Lany Del Rey, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu Wielki Gatsby. Magda Juszczyk, żegnam się z wami i dobrego nowego tygodnia wam życzę.

0: reklama.
1: Mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol!
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie. Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: Tydzień temu byliśmy w Afryce, dziś zapraszam Was do Australii, gdzie od wieków można usłyszeć m.in. dźwięki didgeridoo. To jeden z najstarszych dętych instrumentów świata. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstał, bo nie istnieją żadne wiarygodne źródła, według których można by określić to dokładnie, ale badania archeologiczne aborygeńskich malowideł skalnych w północnej Australii sugerują, że mieszkańcy rejonu Kakadu używają didgeridoo od przynajmniej 1500 lat. Sama nazwa instrumentu nie pochodzi od żadnego aborygeńskiego słowa. Nie jest też onomatopeją, jak się popularnie uważa, ale pochodzi od pewnego wyrażenia z języka irlandzkiego dudaire, które oznacza czarny trębacz. Instrument wygląda dość niepozornie. To taka długa, drewniana rura, ale jej historia jest niezwykła. Didgeridoo najczęściej powstaje z pnia eukaliptusa wydrążonego przez termity. Zatem to natura wykonuje najważniejszą część pracy za człowieka, a później wystarczy tylko delikatnie obrobić instrument, dopracować ustnik, ozdobić odpowiednio i można grać. Dźwięk didgeridoo trudno pomylić z czymkolwiek innym. Jest niski, głęboki, pulsujący, no i przypomina trochę pomruk ziemi albo odległy grzmot. Posłuchajcie jego niezwykłego brzmienia.

0: Żeby można było wydobywać tak niezwykłe dźwięki z tego instrumentu, potrzebna jest specjalna technika oddechowa, zwana oddechem cyrkulacyjnym. Grający wdmuchuje do instrumentu powietrze zgromadzone w policzkach i jednocześnie zasysa nosem kolejną partię powietrza. I w ten sposób dobry muzyk potrafi grać ciągły, modulowany dźwięk tak długo, jak tylko chce. Dziś dźwięki didżeridu usłyszeć można nie tylko w Australii. Współcześnie jego charakterystyczny dźwięk usłyszymy też w muzyce ambientowej, etnicznej, elektronicznej czy eksperymentalnej. I coraz częściej również i w Polsce można spotkać muzyków grających na tym instrumencie, najczęściej podczas różnego rodzaju festiwali folkowych i etnicznych.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie. Sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol!
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
12: Sanostol?
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Media Expert, taniej masz.
16: Po reklamie.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Co nam dała Ameryka?
1: Karteczki samoprzylepne.
0: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
1: Jest 1968 rok. Chemik Spencer Silver pracuje w amerykańskiej firmie 3M. Próbuje stworzyć wyjątkowo mocny klej. Efekt okazuje się zupełnie inny. Powstaje klej, który trzyma słabo. Można go wielokrotnie odklejać i przyklejać, nie pozostawiając śladów. Dla większości wynalazców byłaby to porażka. Silver uważa jednak, że jego odkrycie może kiedyś do czegoś się przydać. Przez kilka lat opowiada o nim współpracownikom, ale nikt nie znajduje dla niego zastosowania. Przełom następuje dopiero w 1974 roku. Inżynier Art Fry śpiewa w kościelnym chórze i ma prosty problem. Papierowe zakładki ciągle wypadają z jego śpiewnika. Przypomina sobie o nietypowym kleju Silvera i wpada na pomysł, by posmarować nim małe karteczki. Dzięki temu zakładka trzyma się strony, ale można ją bez problemu odkleić i przykleić w innym miejscu. W firmie 3M powstają więc pierwsze próbki. Początkowo sprzedaż nie zachwyca. Klienci nie wiedzą, do czego takie karteczki mogłyby się przydać. Firma decyduje się wtedy na nietypowy eksperyment. Rozdaje tysiące darmowych próbek pracownikom biur. Efekt jest natychmiastowy. Kiedy ludzie zaczynają z nich korzystać, nie chcą już z nich rezygnować. W 1980 roku karteczki trafiają do sprzedaży w całych Stanach Zjednoczonych. Charakterystyczne żółte karteczki szybko stają się wyposażeniem biur, szkół i domów na całym świecie. Pierwsze Post-it, czyli te karteczki, były żółte nie dlatego, że tak je zaprojektowano. W laboratorium 3M akurat taki papier był pod ręką i właśnie ten kolor został już z karteczkami na zawsze.

0: Reklama.
1: Nowe historie, nowe emocje, nowe spojrzenie na operę. Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej zaprasza na dwie prapremiery w Operze Wrocławskiej. 5 września Gen Om. Michała Siłkowskiego. O dążeniu do doskonałości i potrzebie miłości. 26 września i granie z potworami. Mateusza Ryczka. Świat VR spotyka słowiańskie legendy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu gminy Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.
11: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
11: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Dziewczyna z perłą, czyli RMF Classic w świecie kamieni szlachetnych.
1: Srebro zwane jest dianą ze względu na swoją przepiękną, naturalną, białoksiężycową barwę. Bo warto jest wiedzieć, że naturalnym kolorem czystego srebra jest perłowo-biały. Dopiero po wypolerowaniu nabiera ono tego srebrzysto-lustrzanego połysku. Ten naturalny biały kolor również znacznie wolniej ulega ciemnieniu, czyli reakcji srebra z tlenkami siarki w powietrzu. Srebro czernieje od kontaktu z jajkiem, bo w jajku, w żółtku, znajduje się siarka. I z tego powodu na dworach królewskich dania z jaj jadało się na talerzach ze złota, a nie ze srebra. Doskonale wiadomo, że ten metal służył do wyrobu monet i biżuterii, ale niewiele osób wie, że również do wyrobu kosztownych tkanin, zwanych srebrnogłowiem. Tradycyjnie obowiązkiem narzeczonego było podarować swojej przyszłej żonie suknię lub nakrycie głowy ze srebrnogłowiu w darze ślubnym. W starożytnym Egipcie, i to około od XVIII do XVI wieku przed naszą erą, srebro ceniono dwukrotnie wyżej od złota. Być może dlatego, że Egipcjanie swojego srebra wtedy nie posiadali. A w Japonii jeszcze do XVII wieku naszej ery oba te metale miały równą wartość. W Polsce znane kopalnie rud srebra znajdowały się na przykład pod Olkuszem. Wiąże się z nimi sensacyjna historia szpiegostwa gospodarczego. Kopalnie te dostarczały ród do huty we wsi Mogiła pod Krakowem i założył ją w XV wieku Jan Turzo. Właśnie ten człowiek zapisał się w historii jako super szpieg, gdyż wykradł wielką tajemnicę oczyszczania rud srebra i złota od Wenecjan. Karą za to była kara śmierci. Turzo natomiast zastosował podstęp i udał obłąkanego, gdy złapano go na strzeżonym terenie huty. W trakcie procesu sądowego podtrzymywał swoją przykrywkę i udało mu się wybronić od śmierci, ponieważ uznano chorobę psychiczną jako okoliczność łagodzącą. Skazano go wtedy na dożywotni pobyt na terenie huty. Turzo więc przez kolejne lata mógł swobodnie się poruszać po terenie huty i uczyć wszystkich tajemnic, dalej podtrzymując swoją przykrywkę. Po kilku latach przedostał się z powrotem do Krakowa i we wsi Mogiła założył własną hutę srebra, bogacąc się przy tym nieziemsko, otrzymując stanowisko rajcy miasta Krakowa, a nawet w XVI wieku król Władysław Jagiellończyk powierzył mu zarząd całego górnictwa korony na ziemiach węgierskich.
0: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.

0: reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek 7. Wróżka Dróżka. Być może pojawienie się Wróżki Dróżki było efektem sukcesu, jaki odniosło powołanie instytucji Wróżki Zębuszki. Wprawdzie zakresy działań obu wróżek są zupełnie inne, ale popularność podobna. Tyle tylko, że Wróżka Zębuszka jest postacią całoroczną, bo zęby mleczne wypadają dzieciom bez względu na porę roku i trzeba się ciągle zajmować nagradzaniem pociechy za utratę zęba. A Wróżka Dróżka okres szczególnej aktywności przeżywa podczas wakacji i długich weekendów. Jej albo jego, bo Wróżką Dróżką może być też mężczyzna, głównym zadaniem jest określanie pory wyjazdu w drodze powrotnej do domu. Musi przewidzieć, kiedy wyjechać tak, żeby nie jechać wtedy, kiedy wszyscy jadą. Czyli na przykład w sobotę nie, bo się zmieniają turnusy w ośrodkach wypoczynkowych. W piątek nie, bo ci, co wiedzą, że w sobotę zmieniają się turnusy, wyjadą wcześniej, żeby się nie natknąć na tamtych. W niedzielę nie, bo ci z weekendu będą wracać. A w ogóle to najlepiej w poniedziałek o świcie, jak się już to wszystko przewali. Albo jeszcze lepiej we wtorek, bo wielu ludzi przekłada sobie powroty na poniedziałek, żeby nie stać w korkach w sobotę czy w niedzielę. Sprawdzalność przewidywań Wróżki Dróżki nie ma żadnego znaczenia. Wróżką Dróżką jest zazwyczaj ktoś z rodziny. Żona, mąż, teść, szwagier, a wakacyjny powrót do domu i tak kończy się staniem w korkach, kwitowanym zgryźliwym "ty jak już coś wymyślisz", rozlegającym się z fotela pasażera. Trafność wróżb mogłaby się polepszyć, gdyby Wróżki Dróżki podjęły ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby istniała infolinia, z której można skorzystać przed planowanym wyjazdem, dzwoniąc i pytając, którego dnia i o której godzinie wyjechać z Mielna, żeby dojechać do Kutna w niedzielę przed 23. Ktoś powie, że przecież taką funkcję spełniają nawigacje samochodowe, że są specjalne aplikacje. Nic podobnego. Z tych wszystkich nowoczesnych technicznych udogodnień można skorzystać dopiero wyruszając w trasę, a dyskusje z Wróżką Dróżką na temat pory powrotu do domu mogą się zacząć już właściwie podczas podróży na wakacje. Mijając korek stojący na autostradzie w drugą stronę, zaczyna się wróżenie: oj, to trzeba będzie wyjechać już w piątek wieczorem, patrz co tu się w sobotę dzieje. Zawodowym hymnem Wróżek Dróżek jest znana piosenka ludowa "To i hola" z lekko zmienionym tekstem. Jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo już po 9:00.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklama.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku letnie podróże, małe i duże. Odwiedzimy Muzeum Zamek w Łańcucie, sprawdzę, co nas czeka na 15. edycji Festiwalu Literacki Sopot i będą też mikrowyprawy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 16 sierpnia. Słońce przywitało nas o 5:31, a pożegnało o 19:56, co oznacza, że ubyło nam już prawie 2 godziny dnia. Na wieczornym niebie możemy obserwować koniunkcję Księżyca i Wenus nisko nad zachodnim widnokręgiem. Jeśli użyjemy dobrej lornetki lub niewielkiego teleskopu, zobaczymy, że Wenus jest cienkim rogalikiem, podobnym do cienkiego sierpa Księżyca. Wenus i Merkury są bliżej Słońca niż Ziemia. Dlatego z Ziemi widzimy, że te planety wykazują fazy, tak jak nasz Księżyc. Niestety dziś bardzo szybko Wenus i Księżyc znikną pod widnokręgiem. Za to już około godziny 22 nad wschodnim widnokręgiem pojawi się Saturn w gwiazdozbiorze ryb. Następnie Mars w bliźniętach o 2 w nocy, a przed wschodem Słońca Jowisz i Merkury w gwiazdozbiorze raka. Jeśli ktoś posiada teleskop, może pokusić się o odszukanie Urana w gwiazdozbiorze byka, mniej więcej w połowie odległości między Plejadami i Chiadami, oraz Neptuna na prawo od Saturna w gwiazdozbiorze ryb. Co prawda maksimum Perseidów mamy już za sobą, ale jeszcze przez najbliższy tydzień będziemy mogli obserwować meteory tego roju. Meteor, czyli zjawisko świetlne, widoczne na niebie pospolicie nazywane spadającą gwiazdą. Meteoryt to kamień, który przetrwał przejście przez ziemską atmosferę i spadł na jej powierzchnię. Meteoryty dzielimy na 3 główne rodzaje – kamienne, kamienno-żelazne i żelazne. Najliczniejsze to meteoryty kamienne, prawie 95% wszystkich znalezionych okazów. Żelazne to 4%, a najrzadsze to kamienno-żelazne. Najpiękniejszą odmianą tych ostatnich są pallasyty, które zawierają kryształy oliwinu. Jeśli wytnie się cienką płytkę, jak plaster sera z takiego meteorytu, to pod światło wygląda jak witraż. Meteoryty to najstarsza materia, z jaką mamy do czynienia na Ziemi. Dają nam wgląd w powstanie Układu Słonecznego. Dziś działa wiele stacji bolidowych obserwujących przeloty jasnych meteorów. Jedna z nich jest w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Dzięki takim stacjom o wiele łatwiej jest odnaleźć meteoryty. W kwietniu tego roku znaleziono prawie 3-kilogramowy meteoryt żelazny Zadzim, a w lutym zeszłego roku znaleziono prawie 4 kilogramy fragmentów meteorytu Drelów. Obserwując meteory, warto pamiętać o życzeniu. Jest szansa, że się spełni.

0: To była msza o pokój Wojciecha Kilara. Słuchaliśmy nagrania, które zostało zrealizowane w czerwcu 2017 roku w sali koncertowej Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i wydane w barwach Dux. Chór i orkiestrę opery i Filharmonii Podlaskiej poprowadził Mirosław Jacek Błaszczyk, a w partiach solowych można było usłyszeć doskonałe głosy Joanny Woś, Małgorzaty Walewskiej, Pawła Broszka i Rafała Siwka, który, przypomnę, kilka dni temu podzielił się fantastyczną informacją, że w przyszłym roku zadebiutuje rolą Mefista w Faustie w operze w Sydney. Już teraz trzymam mocno kciuki. Dziękuję za wspólne wysłuchanie pięknej muzyki i życzę spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
1: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Naturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zaparkowała w bocznej uliczce i wędrowała wzdłuż tej zbrojonej twierdzy, zastanawiając się, jak niby miałaby się tu wedrzeć bez nakazu. Nie zamierzała jednak tak łatwo odpuszczać. Była to Dari winna. Poprawiła swoją wyblakłą bluzę i zapięła do końca zamek, a potem otworzyła kaburę i chwyciła rękojeść Glocka. Nie, rozwiązania siłowe to nie jest dobra strategia. Zganiła się w myślach. Zanim zarejestrują ją kamery, powinna się stąd jak najszybciej zmywać. Tylko o tym pomyślała, a w dyżurce przy wejściu zaświeciła się punktowa lampka i zobaczyła idącego w jej kierunku strażnika. Był ostrzyżonym na jeża, niestarym, otyłym mężczyzną, który przydawał sobie powagi cienkim wąsikiem, co dawało odwrotny skutek i w innych okolicznościach Lenę by rozbawiło. Do tego nosił pomarańczowy strój, jakby zerwał się z wozu robót drogowych.
2: Zgubiła się pani?
1: Zapytał z wyższością.
2: To teren prywatny. Mogę w czymś pomóc?
1: Zastanawiała się kilka sekund, bo nie zamierzała mu niczego ułatwiać. Wreszcie uznała, że nie ma nic do stracenia, bo kamery i tak nagrały, że się tutaj kręci. Szukam Maksymiliana de Gubernatisa. Błysnęła odznaką. Chcę go zabrać na przesłuchanie. Zdaję sobie sprawę spory, ale to pilna sprawa.
2: Ma pani nakaz?
1: Spytał anemicznie. Pokręciła przecząco głową. Pan de Gubernatis jest świadkiem, którego poszukujemy. Strażnik zawahał się, ale sięgnął po krótkofalówkę i odszedł na bok, po czym zameldował o zaistniałej sytuacji. Lena słyszała niemal każde słowo, które wypowiedział. Nie dowierzała, że tak łatwo uda jej się pomówić z podejrzanym, więc zachowała pełną czujność. Rozglądała się na boki, ale w okolicy nie kręcił się żaden cywil. To też było zaskakujące.
2: Proszę za mną,
1: oświadczył nagle potulnie strażnik.
2: Uprzedzam jednak, że będę musiał zapisać pani dane z dokumentów i odebrać broń.
1: To niemożliwe, zaoponowała. Jestem na służbie.
2: Facet wzruszył ramionami. Zostawi pani pistolet, nóż i pałkę, jeśli takowe posiada?
1: Zawahał się.
2: Albo może się pani skontaktować z prawnikiem państwa de Gubernatisów jutro. Takie dostałem instrukcje. Przykro mi.
1: Sięgnął do kieszeni, podał jej wizytówkę. Lena odebrała ją, zerknęła na nazwę kancelarii, ale nie było tam nazwiska Gubernatis, więc skrzywiła się podejrzliwie. Prawnik musiał na nią czekać, skoro ochroniarz jest tak przygotowany.
2: Inaczej nie mogę pani wpuścić do środka,
1: podkreślił. Wahała się jeszcze jakiś czas, ale w końcu odpięła pasek z kaburą. Podała mu swój oręż i od razu poczuła się słaba. Starała się jednak tego nie okazać. Widziałeś mnie na monitorze? Chociaż był od niej co najmniej dekadę starszy, zwróciła się do niego na ty, licząc, że tym sposobem go sobie zjedna.
2: Od kwadransa,
1: odparł sucho.
2: Skontaktowałem się z prawnikiem szefów i posłałem im twoje zdjęcie.
1: Tylko potwierdził jej podejrzenia. To był klasyczny trep. Ślepo wykonywał rozkazy. Nie myślał sam, nie podejmował samodzielnie żadnych decyzji. Jak wyszłam na tym foto?
2: Nic nie widać poza twoją czapką.
1: Uśmiechnął się kwaśno.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.